drogce zdrobną, trzeba zejść brać. To moje powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jít najmou.